Kunst Genia Kiwa, a tu już jest nasza protyczka w obchodzie Szojac, hacz kopacze pelnena. Tu mam za was niekotre pokiwy. Dżensa, że budyskim kamiennym domie w obchanszynie, że od lam miła sa nasza demokratia szkitać. Sostrzom je prezydent Durinskiego wustawo szkita. Započatk je wieczo sedmich galerii kamiennego domu. Nowa Łužiska Filharmonia przedstawiający dalszy program między drugim z twórbami Richarda Straussa a Antonina Dvořáka. Program zapocznie się na powosmich niemsko-serbskim ludowym dziwadle. Oratory Wulkotna Woda zmijający wieczor na powosmich premieru w budyskiej kronie. Z dalsze przedstawienie potem niedzielu pieczych. Jutze ma so spichowanske towarstwo nastawacije Svobodnije serbskije šule Nibelčice založić. K tomu su šice zajemce preprošeni na popečih do Nibelčic, do Lipovije drohi, či svo pjatnače. Tam sposredkuje so tež informacije vo stavije přihodu šule, kotraž ma potom od šulsko leta 2028-2029 započeč. Prvni raz v otorja sobotu přečeljo zárodky z Kamienca a okoliny svoje zárody na zemským času. Tam vidíče hortenzie, dálie, anemone a dalše na zemské kvitky a tež pvode a zela. Od 10. do 6. sú mieščanské, ale tež privátne zárodky v otorene. Dokvadný plán, ktoré zárodky sú so vopčila, namakače na internetnej stronie mesta Kamienca.

0: Anetko ring ring klinker klinker nicjenerse aber alle des chasnik da kretz sa nabožne svoho kni šest menšino do šest čiche
1: nabožne svoho
0: tute ma dženca Maria Veselina z Krosčic
2: z duchom časa dobiš hič dobiš to opravdže v dženstnišim spiešnim sveče dobiš so ketro napinač duš ceš šuđe na najnovšim stavje byč. Wiedomość a technologia so przeco spieszniszo dale ujwate. Stajnie so zaso dziwasz, kak nowe wunamakanki nasz siedny dzień woloża. Drude pak so nastrożu, gdyż widzu, kak digitalne medie człowieka putaja, a samo małe dzieci hizo zaszmurat kompiszcza, dokeś cedza sebi niekajki video obladać. Te szule so zwiecza z najnowszej techniku wuotuani, ale szulario przeco mienie nauknu. Wotwiedzenie szakie wulke. Je to prawe ujicze? Smy raczo pasywni konsumenta mediów, hać aktywni puczrubary naszego żywienia? Sydniemy so niedzielu raczo przed telewizą, a ladamy online kemsze przy szalce kufeja? Abo chcemy być dziel aktywnie cyrkwińskie zromanności, gdyż może przez romanu modlitwu tak wiele wiac wuskutkować. Kotre hodnoty są nam zcyła jeszcze ważne? Z duchom czasa możesz iść. Niezup pak wódzko za to bytostne w żywieniu.
0: Nabożne swoje knieje dżęca Maria Veselina z Krosčic na toku a zamowitości tamniejszej wosady. A Krosčicach, gdy już nie dam wostaniemy, nitko z Mariu Maczcyny.

Ašto švezo tež trebame, kaj Stalinu a domiznu, je vezo serbska hudžba. Tute titule, dženca išče na nas čakaja. Hač doljeva abo doprava, zatim praša so Malene Matikec. Skupina Nova doba je podla z huslički. A dyskončnie, zatem prasza so Anna Bekingec. To są nasze tytule, hacz do sedmich.

Lube dzieci, dobre ranie. Jak da przyjdziecie rano dośle? Pieszy, z busom, albo znano z kolesom? Jeli szwikniecie so na koleso. Je najpożdżišo nitko na czasu za so raz świecu przeladać. Nie bywa jak roczy, rano ječma, a pretać sme koleso na drohu, maja so nikotre wice w obkić boać. Što cyle dokładnie? To powiedałam sobotu rano na podziwiecich.

Dalszy dołodobny poki za was jeszcze mam sobotu 26. septembra. Przewiedzio sam jestem już od 9. Serbska komikowa dziewoniczka pod nałodom Stefana Hanuša, znaty ilustrator, šako vunje, a to za šulerju 3. do 7. letnika v Radurju na tamnišim dvorništu inkluzije, štuž cesa tam v občelič mi usa najlepje netko jižo Pšizjevič, a to hač to 12. septembra, potekim za 2 dni, v rečnem centrum je Vitaj.

A dale po wusewaniu wiedzenes wieso też serbska hudźba z domenčinu posedmich nitko je, kotre serbske titule nitko jeszcze na nas čakaja. No, to dżemy raz poladać. Nowe mutne praje haj, to spiewa Ralf Bumi Burzi. Przychod nie czeka, tak reka titul Veroniki Kalinuczce nie. A na dziewnie jest czytysz wyzbożony doma z doktorem Taste. A nie tylko podamy się do Hollywooda ze skupiną Krzysztof.

pięć mężczyzn, dana po wosmich, niedomie Anitko wienujemy so Ludwighe, wun nosy, czerwone czapku, czerwone t-shirt, ilustrirowane, jakaś komikowa figura, zrozumie samo serbsce, a wonne Ludwig, dziewa za krajnorad na zariad budyżynie. Dwaj miesaca je tutun virtuelny asystent na internetowej stronie, runie tak, kajż na WhatsApp-iżo aktywny. Ludwig je menuce KI. Chatbot zariada. Maczeli praszenia k temam zariada albo problemy, Ludwig ma wszetce wotmowu, a to kaszizo prajene we wiacerych rzeczach. Czeraz my to tu rozosu raz uspytali, to je nam Ludwig pisomnie serbsce wotmowu, tam stiesze. Rady wam przy praszeniach, wo służbach, a informacjach, wo kresa budyżin pomham. Hajkaż, z dzieli krajny radny zariad je rezonanca na Ludwicha dotal jara wilka. W przychodzie mati so skutkowania a nadawki Ludwicha samoiszczy na dalsze hamty rozsierieć. Zwodkiel Ludwich swoju wiedu o serbskiej rzeczy czerpa, to nam nie jest co przeradzić. Ze zariada ryka zaje tutun KI chatbot dżil wieczego serwisowego bakczyka, kiszy zariad pola eksternego poskiczowaria kniowo. Wyspytajcie się z Ludwichem raz sami.

0: Luisa Hermanitz, spiewasz Lute Dzierki, a za niebuchu pola was Lute Dzierki koło wokół informacji byli, ma Maty Dzisłok za nas nietko pojeszcze, przetoż je na podziewieczych.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Maty Dzisłok.
2: Dobre ranie. W Kamieńcu spoczci soczera myto zielaria litusze laureatce Rezy Szynowej. Statna ministerka za kulturu a turyzm Barbara Klepszowa przepoda jej myto za jej mnóstronskie a wusałowace zasłużby w serbskie kubwanie, przełożowanie a publicystyku. W swojej laudacji pokaza Mirana Cuszce na miejscu im na to, że jest o Reza Szynowa ze swojskimi przełożkami też sobą o to starała, że może są przyrodowiedne przedmety naszuli też w serbskiej ryczy równohodnie wyuczować. Myta zelaria je związane z 5000 euro a spoczcza są każde dwie lecze od kraja Zakskie za osobite zasłużby o serbsku rycz. Na serbskich szulach w budyckim okresu je w minionym szulskim lecze, na wsze szulskie drużyny a wsze przedmety poczałane, mienie hodzinu wupadnowa hać w zakskim przerysku. To wukadza ze statystyki, kotruż je zakskie kultusowe ministerstwo czera wozywiło. Na zakskich szulach są planowicze 3,1% wuczby nie dżarżawo. Na serbskich szulach bieto 1,4%. Liczby pak są za jednotliwe szule kietro rozdzielne. W niekotrych są wupady też przybierali. Monika
3: Z wopredka planowane wupady są w osobie serbskich zakładnych szulach przybierali. Od nule szulskim lecze 2024-2025 na 1% 2025-2026 w Krosčicach, od 0,7 na 2,1% w Pančicach a od 0,8 na 4% Radvoriu. Jeli przydamy nieplanowane wupady przez korosć a podobne, je Pančicach w zajszym szulskim liczy 9% wuczby wupanyło. Budyśinie 8, a Krosčanskiej zakładnej szuli 6. Z tym się zumie nad zakskim przeryskom 5,7% leża.
2: Wutwa B6 w Bukecach po planie pokroczuje. Kaj świesnanosta Tomas Meltke rekne, do chwilu domiacy przyzanknienia za kanal za deszczyku wodu kładu. Na miasto Wosryczsy był plestruany, a przy tym w używachu są też plestonaki, kotryż leżachu jeszcze pod asfaltem B6. Twanskie dziewa za pryni wotrysk ma jeszcze hać dosryć novembra tracz, klitu sleduje drugi wotrysk, od spoczatka se haćke niedeszy gotme stary Fritz. W Krušvici maja wobedlerio przy wolbach za wonahamtska wjesnanostu w novembru dalšo kandidata. Mimo cia 14-letnio nicišo wjesnanosti Tristana Müller od Svobodnich Wolerio nastupi tež Tomas Najok od CDU. Gmenski wolbny wubjok je požadanie cia postaletnio na sajšvim posiedzinu wobkručio. Doho by tak wupadało, jakoby Müll jako jinički kandidat na vosvanskim listčiku stał. Najok by se hakle nešto dňu do skončenia požadanského čas. Nasa od CDU nominował. 8. novembra potem w Krušvici nowego wjesnanostu wola. W niedyższym kamieńskim okresu Bielica 27 niezdżacich poru baczonu z doromady 7 posta modżatami. To zdzili Hubertus Szwedak i so za przyrodoszkitny związk NABU wo monitoring baczonu w regionie stara. Bych utrę lica jeden porik, a niekotre modżata mienie hać w lończym rekordnym lecze, ale by to tola w przyrunowaniu jara dobre lito. Ladojo na cyłu Niemsku Bielica delko niezdżacich baczonu kajś jeszcze żenie z toho czasa, so onitologojo prawi dłonie ptaki licza. A to bych u nasze powieście, kiedyś namakacie dalej na naszej internetowej stronie runy, tak jak w naszej damodnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Troszku szery jeszcze je, a to przy 13 stopniach

0: Môžeme sa zase zapraviť se serský oricu a vesebne s témami, ako sú zase čošku kontroverzne. Co je veterice autentické, co je riedne, dajú pšaue a nepšaue forme. Žinca máme tému, dla ktoré úkniky a úcone lúže se vám ju kvôvu a žovo systém verbálneho aspekta. Nieco, což nímsko ric vetom zmysleniama a nieco, což na kúšte pát obogašie serskú ric a druge slovenské rice, kak funkcionírujú aspekt. A dla čoho my úknice tak malko vet njogo vieme, to nám rozkvažil náš reporter Peči Žinský v rozkronie s expertami.
1: Ga kronime písaš a ga napísaš, perježiš abo perježaš, veceniš abo veceniaš, gaž zapedajome do nímsko-dolnoserského slovníka nímsky verb, ga umarkujome, až při samém psiecej pokažutej se dvie variansie. Ta jedna ma znamie IP za imperfektívny verb a ta druga P za perfektívny verb. A je co jo ten rozdiel? To słyšiš o net. Mira Dubianoc, študentka slavistiky, jo przywiadła jedno internetowe naprzaszowanie, že už se pokazalo mias drugim až...
2: Ja dala lúže, ako sú konsekventne vetegronili s imperfektívnymi formami. Tam se zdá, až veni jano znajú tú jednu formu. Snaž ja to tak dokoláš, kašte lúže tú riec uknú, se negliedá na to, až veni uknú tie dve formy, ale skeri až veni nekak majú jednu vokáblu.
1: To pokážu na to, až ten systém verbálneho aspekta napierajú bejné šeškošti úkniecim a novým pejedariam.
2: Ja napríklad som také na Dolnoserskom gymnázium je bola, ale žiadne nie som v takého aspekta neco svyšila, abo nauknula, jogo užilaš. To je opäť pešli prišlo.
1: My opytajome v tom přinosku lepiej rozmieš rozdiel miazy perfektívnymi a imperfektívnymi słami. We wszakich knigłach ten werbalny aspekt ordują rozkłaziony a pokazany jako dość podobny k drugim słowiańskim riecam. We drugich pediacorno-słowiańskich riecach perfektywny werb, na przykład ja perieziu, ugronijo automatyczny przychod. Wen ugronijo aż nieco se buzio akle staś. Ale we naszej riecy jo to inac. O perfektywne werby my gu przychod ugronić, ale nie muse. Gregor Wieczorek, ako ucy serskú riec v projekcie Zoria, dajú nám jeden dobrý exempel.
3: V pejskej rieci je tak, gaž ty užívaš slovo ve prezencu, pen musí to automaticky byť IP verb. Togodľa peľaky mogi raz, gaž máš také živé čojenie před vecima a ulicuješ drugim, pen ulicuješ také ve nímskej rieci a ve serskej rieci môžeš to ceniť, rovno, že sa to stalo ve záhadnosti, môžeš ty užívaš tú formu nientečnosti a mogu ulicovať. Ah, ich reiße die Tür auf und stürze rein und nehme die Flasche in die Hand und öffne das Fenster und schmeiße die Flasche durchs Fenster. W pelski rieci gaż taku sadu gronisz we przybytności, also we prezensu, we gramatyckim prezensu musisz IP-werby używać. Otwieram drzwi, biorę do ręki szklankę, otwieram okno, wyrzucam szklankę przez okno. A to we serskiej rieci nie idzie. Ja nie mogę gronić, ja wyceniam ziuria. Ja wyceniu te ziuria, zeju tu ten głaszk do ruki, wyceniu to okno, a chysiu ten głaszk z oknom wen. Jo to przychod, jo to futur, absolutnie nic.
1: To se ukbajo teke na to, jak funkcjonirujo gramatyski przychod serskiej riecy. My pejedamy dalej, wet teje perfektywnej formy, to groni wet słowu jako ja wyceniu, albo ja chysiu.
3: Gaż ta perfektywna forma w tym gramatyckim prezencu nie okradu wieste, joli to przychod, albo nie joli to przychod, może to zahadność, może nieco byś coś stał, nie tylko zas a zas przyjo. Pen w takim systemie, gaż ten pejedar, co uzwignąć, aż to buzio przychod, pen potrzeba ten jeden przydatny sredk k tomu.
1: W serskiej riecy, gaż co my pejedać wet przychoda, możemy gronić pak, ja kupił, pak, ja budu kupiš. To je ten mieniony sriedk, to słówko byś, ale ga kytaru formu ľubejzeju? To je kradu vedvisne ved perspektívy. Fabian Kalfürst, předseda recnej komisie, rozkladujo.
4: To leže všetci na tom, co ten prejedajúce, co groníš. To je příklad ako nie o vetemňu, ale jurofranu, jo je gronil ako vetegrono na pšašanie Manfreda Starosty a ten jo pšaša môž groníš, ja se to auto kúpiom, jo môž groníš. Ja budu se to auto kúpiš, jo môž teke groníš. A co je ten rozdiel? No jo, ja se to auto kupiom, ja už som duce tam, ja som jo net mieš. Mám už te peniaze, kapse a som zaplašiš a penio majo. A budu se to auto kupiš, no niega raz.
1: Dla cok pen cesto o knigłach stoi, aż forma byś plus perfektivny verb nie obszawie, abo jo jano obchadno riecna?
4: Lidziasetki dujko jo se tak ucelo na zakładzie przyrównania z czeszcinu, pelszcinu, rusojskiego riecu, ale już by galby glidali na przykład na bulgarisku, albo tak by widzieli, aż tam teke ten system jo inakszy. Myśmy przyrównali niega we Sarbach równo z tymi riecami, jako su byli znate, a pen su ludzie se myslili, och, my casto derejo nimski wliu, abuzio czaszne germanizmus, dlatok musimy to uperać, ale złożnie tak nie jo. Mego ugronić z dobrej uwiedomnością, jo, to jo rychu, to jo typiska sarska forma, a dolnosarska riecna komisja jo już prytk mojego casa rozsłużyła, aż to jo legitimne tak ronić.
1: Myśmy równo słyszeli, aż za psichot myżomy użyłaś formu ja budu weceniś. Abo tyke ja weceniu. Ta sledna forma myż opak tyke to psibytne ugronić. Za co pyn pytrybam tu imperfektywną formu ja weceniam?
3: Ten wielgin znaty, a ceściony atko, Fryco Krüger ze strażoła, myśmy pejedały w jego kecki, jak przyziotanie to nuć do tej kuchni, a ten jo gronił nasza kecka, wecenia te żuria sama. To groni, wenacyni to psiecej, to jo uzus, no? To groni wena meżo to, każdy raz, a wena wycynia te żuria sama, to jo jeden uzus. We konkretnym pazie, gaby ja przeszał, jak przyziotanie to nuć, w tym konkretnym, ten meżotek gronić, nie bej se ta wycyni o te żuria sama, to groni w tym konkretnym pazie, buzio wena to szafołaś tyke, ale gaż wen groni wena wycynia te żuria sama, to groni aż to jo za nią uzus, to jo psiecej tak, to jo jej stałne cynienie.
0: To mnie pomaga, ja mam takie kwestie doma. Ja kompleksa wiecka ten verbalny aspekt weserskiej rycy a dawno nie oszykno do ulicowane, a ja markuję, aż ja z tym musim ja sobie takie jeszcze raz zaprasz. Znasz wytek, to ja poprzynos kwet naszego reportera Pycia Szyzińskiego.

0: ВВ. Царский программ. Царский программ. Тема.
1: Przygaśpia jubilejnego zwiedzenia. Smogorjowie 652 let, tam letos a zwiesze, sme ešte raz przepyskali naš rozkłosowy archiv. Jadno luštno rozkranjansko rundu sme namakali. Smogorjeske luže a kulicujú anekdoty, spívajú a žortujú. Roža Šenkarjova, jo to šo s mikrofónom zavapiva.

Halleluja. Ja by było już spokojom, gaśce Jano pada deszcz, nic muskich. Co by wiedzieli, aż z tyto dwa muskie były, jako z tej pisowej It's Raining Man, Paul Jabara and Paul Schäfer, Jano tak przypydla. No jo, nento ja koins, wiecie moderiruje Anja Kochec-Schwarzowa, a myśmy w Dolnosjarskim Gymnasium, tam mogą ukniki miastem dostać jeszcze więcej sjarskie ucby, a jo, gaś ksie, a kak to Wiecie, tomu po wiecie słyszę, że ja sam Gregor Klim, ja się zum wam riedne stwierdzę.

0: Môžeme sa zase zapraviť se sérskýho rycu a vesebne s týmami, ako sú zase čošku kontroverzne. Co jo veterice autentické, co jo riedne, dajo pšaue a nepšaue forme. Žinca máme týmu, dla ktoré je úkniky a úcone lúže se vám ju kvôvu a žovo systém verbálneho aspekta. Nieco, což nímske ryc vetom zmysle nema a nieco, což na kúšte pát obogašie sérskú ryc a druge slovenské ryce, kak funkcionírujo aspekt a dla cogo my uknice tak małko wet niego wiemy. To nam rozkłożył nasz reporter Pieczy Zinski w rozkronie z ekspertami.
1: Ga gronimy pisaś, a ga napisaś, perjeżiś albo perjeżiaś, wecynisz albo weceniasz, gaż zapytajomy do nimsko-dolnoserskiego słownika nimski verb, ga umarkujomy, aż przy samym psiecej pokażutej se dwie wariansie. Ta jedna ma znamie IP za imperfektivny verb, a ta druga P za perfektivny verb. A je co jo ten rozdziel, to słyszy się net. Mira Dubianoic, studentka slawistiki, jo przywiadła jedno internetowe naprzaszowanie, Žiožio se pokazalo mjaz drugim až...
2: Ja dalo luže, ako su konsekventne vetegronili s imperfektivnimi formami. Tam se zda, až veni jano znaju tu jednu formu. Snaž jo to tak, dokulaš, kašte luže tu riec uknu, se nie gleda na to, až veni uknute dve forme, ale skeri až veni nekak maju jednu vokablu.
1: To pokažu na to, až ten system verbalnego aspekta napierajo bejne šeškošti uknecim a novim pejedarjam.
2: Ja napríklad som také na dolnoserskom gymnázium je bola, ale žiadne nie som ve takého aspekta neco svyšila, abo nauknulo jogo užilaš. To je opäť peši prišlo.
1: My opytajome ve tom přinosku lepiej rozmieš rozdiel miazy perfektívnymi a imperfektívnymi słowami. We wszakich knigłach ten werbalny aspekt ordujo rozkłaziony a pokazany jako dość podobny k drugim słowiańskim riecam. We drugich pediacorno-słowiańskich riecach perfektywny verb, na przykład ja perjeżiu, ugronijo automatyczny przychod. Wen ugronijo aż nieco se buzio akle staś. Ale we naszej riecy jo to inac. O perfektywne verby mygu przychod ugronić, ale nie muse. Gregor Wieczorek, ako ucysersku riec w projekcie Zoria, dają nam jeden dobry egzempel.
3: W pejskiej riecy jest tak, gaż ty używasz słowo we prezencu. Pen musi to automatyczny być IP-verb. Togo dla pelaki mogi raz, gaż masz takie żywe czojenie przed wecyma, a ulicujesz drugim, pen ulicujesz takie we nimskiej riecy, a we serskiej riecy możesz to cynić. Równoż jose to stało we zachodności, możesz ty używać tu formu nientyczności. A my go ulicujesz. Ah, ich reiße die Tür auf und stürze rein und nehme die Flasche in die Hand und öffne das Fenster und schmeiße die Flasche durchs Fenster. We pelski riece gasz taku sadu gronisz we przybytności, also we prezensu, we gramatyckim prezensu musisz IP-verby używać. Otwieram drzwi, biorę do ręki szklankę, otwieram okno, wyrzucam szklankę przez okno. A to we serskiej riece nie idzie. Ja nie mogę gronić, ja wyceniam ziuria. Ja wyceniu te ziuria, zeju tu ten głaszk do ruki, wyceniu to okno, a chysiu ten głaszk z oknom wen. Jo to psichot, jo to futur, absolutnie nic.
1: To se ukpajo tylko na to, jak funkcjonirujo gramatyjski psichot serskiej riecy. My pejedamy dalej, wet teje perfektywneje formy, to groni wet słowu jako ja wyceniu, albo ja chysiu.
3: Gaż ta perfektywna forma w tym gramatyckim prezencu nie okradu wieste, joli to psichod, albo nie joli to psichod, może to zachodność, może nieco być coś stał, nie tylko zas, a zas psijo. Pen w takim systemie, gaż ten pejedar, co uzwignąć, aż to buzio psichod, pen potrzeba wen jeden przydatny sredk k tomu.
1: W serskiej riecy, gaż co my pejedać wet psichoda, możemy gronić pak, ja kupił, pak, ja budu kupiś. To jo ten mieniony sriedk, to słowko byś, ale ga kytaru formu lubiej zeju? To jo kradu wedwisne wed perspektywy. Fabian Kaulfürst, przedsedar rycnej komisje, rozkładują.
4: To To leży przecie na tym, co ten pojedający, co gronisz. To jest przykład, jako nie o wetemniu, ale jurofranu, jo je gronil, jako wetegrono na przeszanie Manfreda Starosty, a ten jo przesza, możesz gronić, ja se to auto kupię, jo możesz gronić. Ja budu se to auto kupić, jo możesz takie gronić. A co jest ten rozdziel? No jo, ja se to auto kupię, ja już som duce tam, ja som jo net mieć. Mam już te pieniądze, kapse, a som zaplasić, a pieniądze mają. A budu se to auto kupić, no nie garaz.
1: Dla cok pen cesto o knigłach stoi, aż forma byś plus perfektywny verb nie obszawie, abo jo jano obchadno riecna?
4: Lidzia setki dłujko jo se tak ucelo na zakładzie przyrównania z czeszcinu, pelszcinu, rusojskiego riecu, ale już by każby glidali na przykład na bulgarisku, albo tak by widzieli, aż tam teke ten system jo inakszy. Myśmy przyrównali niega we Sarbach równo z tymi riecami, jako su byli znate, a pen su ludzie se myslili, och, my casto derejo niemski wliu, abuż o czaszny germanizmus, dlatego musimy to uperać, ale złożnie tak nie jo. Mego gronić z dobrej uwiedomnością. Jo, to jo rychu, to jo typiska sarska forma, a dolnosarska riecna komisja jo już prytk mojego casa rozsłużyła, aż to jo legitimne tak gronić.
1: Myśmy równo słyszeli, aż za psichot myżomy użyłaś formu ja budu weceniś. Abo tyke ja weceniu. Ta sledna forma myżo pak tyke to psibytne ugronić. Za co pyn pytrybam tu imperfektywną formu ja weceniam?
3: Ten wielgin znaty, a ceściony atko, Fryco Krüger ze strażoła, myśmy pejedały w jego kecki, jak przyziotanien to nuć do tej kuchni, a ten jo gronił nasza kecka, wycynia, te żuria sama. To groni, wynacyni to psiecej, to jo uzus, no? To groni, wyna meżo to, każdy raz, a wyna wycynia te żuria sama, to jo jeden uzus. W konkretnym pazie, gaby ja przeszał, jak przyziotanien to nuć, w tym konkretnym, ten meżotek gronić, nie bej se ta wycyni o te żuria sama, to groni w tym konkretnym pazie, buzio wena to szafułaś tyke, ale gaż wen groni wena wycyni o te żuria sama, to groni aż to jo za nią uzus, to jo psiecej tak, to jo jej stałne cynienie.
0: To mnie pomaga, ja mam takie kwestie doma. Ja kompleksa wiecka ten verbalny aspekt weserskiej rycy a dawno nie oszykną do ulicowane, a ja markuję, ja z tym musim ja sobie takie jeszcze raz zaprać. Znasz wytekę, to ja popsinę skwyt naszego reportera Pycia Siedzińskiego.

0: ПБД. Царский программ. Царский программ. Тема.
1: Przygośpia jubilejnego zwiedzenia. Smogorjowie 652 let, tam letos na zwiedzie, sme ešte raz przepiskali naš rozkłosowy archiv, jadno luštno rozkranianską rundu sme namakali. Smogorjeske luže a kulicujú anekdoty, spívajú a žortujú. Roža Šenkarjová, jo to šal s mikrofónom zavapiva.

0: Ja, my możemy zase z tym liczyć. Serskie ludy wyżywa dwa budyżyn. Przyżą w tej nowej krajnej dobie sowieteke do Dolnej Łużyce. Ten tydzień co prezentowali swój nowy program. Ten nowy dolno-serski kursk ma wesiebną przycinu. Żywiša se ty Borstak autora Jurija Kocha, k tomu kronik raja przy ansamblu Marian Bulank, ten tydzień w MDR.
1: Do Rika musimy jednu novelu od niego obdziewali. Ta novela Rika Višnjina a musimy z toho činili jeden kruch z pomocy našeho nového rajného viednika Aleksandra Maruša z Madlenku Šočic. Tu nieke Rika Dohoš Višnjinak čije, to bude tak rec našeho delna serbska premiera.
0: Wiecie, w tym kursie będziemy wam mówić o waszym przyjdącym tygodniu, pan Piedamy z nowym krajnym wiernikom Aleksandrom Maruszom. Sowie to nie będzie jednoczka dolnosjarska produkcja, za dolnosjarski publikum przygotuje pupkowy grasze cyrkus z nią. Poprzedło, że knigu Lidia Brankowiczkowy Brankowiczowie je do tych miejscie było Jano Wiziesz w Korwackiej, a garno sebe mogu se jaselić na oblubowane czojenie Cakaś na bus po motywach Olivera Bukowskiego, a znate przez RBB serio ze samskim titelom. Predna garno serska premiera buża już a przyduce tydzień 19. septembra, pan przydute Floppy Dolls teke do garnie Łużycy do Haslova.

Ale Julia, ja by było już spokojom, gaśce, jano pada deszcz, nic muskich. Co wy wiedzieli, aż z tyto dwa muskie były, jako z tej pisowej It's Raining Man, Paul Jabara and Paul Schäfer, jano tak przypydla. No jo, nento jo koins, wiecie moderiruje Anja Kochec-Schwarzowa, a my sme w Dolnosjarskim Gymnasium, tam mogu ugniki miastem dostać iści wiecie sjarskie ucby, a jo, gaś ksie, a kak to wiecie tomu po wiecie słyszysz, jo. Ja sam Gregor Klim, jeszcze zum bam riedne stwierdk.